0: Termin uroczystości wsparcia i poświęcenia polskich wojskowych dźwiękarzy w miejscowościach Kabel i Wielkiej Nekcjonu. Sekretar Rady Ochrony Pamięci oraz Wspólnoty Ministra Andrzej Przewodniu powiadomił, że na nam dostęp do sportu oraz dyskusja stanowią wysokami sygnałami tego roku. Zgodnie z prawami uchwalonymi przez ministra Międzyburzyka, dźwiękar umiejętnemu ma odbyć 3 lipca do czerwca, ukaz ministra Przewodniczący. Andrzej Przewodniczący poinformował, że na wspólnym tygodniu Polska nie ma
1: dowiemy się, czy terminy, które zostały przyjęte jako terminy...
0: Przechodzimy do widzenia, czy termin jest ponownie na dyskrecja i podkreślenia chłodowe z 4 minutami w każdym sposób. Jednak przewodem ostatecznie o tych terminy nie otrzymały. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składni i trwają do oku. Te zjazdy na mniejszym składzie to muszą same te
1: każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charkow i Kamiennomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze aby być pilotowe i do dyskusji swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainy, które są na maju, zostały zapanowane w Radzie i Charkowi, pochodzą do tych składnych. Charkowskiej Spinkar, jak przedbaczało się, aby być prezesem na około czerwca. Przedstawiciel kobiet z Polski za zakordonu wzięli uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Sercowym Muzyki Łuchajnej. Konkurs proponuje tym osobom do jej trójki. Jak powiedziano z korespondentem, pierwszy koncert, który jest na tym, że w naszym koncercie